0: Jeden jeleń.
1: Dwa duboczki.
2: Trzy torboczki.
3: Cztery spacki.
4: Pięć patyczok.
5: Szyszko wronkił.
6: Siedem syneczok.
7: I sam łoron.
8: Dziewięć drozdiów.
9: Dziesięć dyczat.

0: trackingu, jak są ukryte, no tak, ale to są na lotkach dużo.
1: Czy tam to jest teraz w magii? Nie.

Jakim był, chodził do szkoły za tych komunistycznych czasów. W podręcznikach historii były taka znajomka, jak na brandenburskiej bramie stoi wojak polski i ruski, trzymają fanu pobiedę nad Niemczyną. Brandenburska brama. W moim maleńkim kraju fan nie wiszają na monumentach. W moim maleńkim kraju, daleko od Desy, tam na Lemkowyni, do fan lemwiter, a monumentom gore syni. W moim maleńkim kraju nadziei nie mają dywizji, ta do cna podibni żyją i mierają.

miłości. Niedojrzałe grona, wzięto na stół Allaha. Tu perełki wschodu, z morza uciech szczęścia porwała za młodu. Truna, konche wieczności do mrocznego łona, skryła je niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu zostały dłonią giaure wyryte imiona.

Róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze od wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz w spojrzenie cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Dvojuridne. Po szybi sleza tecze, oseny persza. Zeleny jeszcze świt, lito od lemsto, kapinka smutku i persza oseny po szybi tecze, sleza. Po lici kapla wody tecze, solena. Zatumanene oczy po szybi za tamtą. Bezdonia smutku i persza solena po lici tecze wody kapla.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, ale od Gambara właściwie. I jak im chciał, to tam zawsze powiedzieć słowo imienia i nazwiska. Ale co je powiedzę, jakby kursinało. No to już wypada powiedzieć, że Jarosław Cechanowski.

tygodnia portalu LMFM. Poniedziałek 6 lipca julia 2026 roku. W mieście Zahoń odkryli pamiętnik Edmunda Egana, autor listy Petro Medwit. Jak informował Laszlo Helmeci, prymator madziarskiego miasta Zahoń, 1 jula 2026 roku, świateczno przed budową okresnego uriadu w Zahoni, odkryli bustu Edmunda Egana, reformatora gospodarstwa, który zapisał się swoją reformą i do historii Rusyniu. Na odkryciu brali uczest Ragnar Almqvist, poseł Irlandii w Madziarsku, Fedir Sándor, poseł Ukrainy w Madziarsku, jak i Józef Boczkaj, generalny konsul Madziarska w Użhorodii. Autorem biustu jest skulptor Roman Murnyk, rodak z Irszawy, jaki żyje i pracuje w Użhorodii. Bustu miastu podarował poseł Ukrainy w Madziarsku Fedir Sándor. Cytuję. Edmund Egan był fachowcem irlandzkiego pochodzenia, który na końcu XIX stulecia zajmował się gospodarskim pidniaciem karpackiego regionu. Program, który wypracował i który późniejsze prosławił się jak Eganowa akcja, był zamierzany na obmedzenie wysaleństwa, rozwytek gospodarstwa, modernizację zemleplictwa i zlepszenie usłowi życia miastnych komunit, napisał prymator miasta Helmecji. Dalsze cytowania. Jego robota leżyła trwały ślid w historii karpackiej kotłowiny. Napisał dalsze prymator i z tym, że jak przygraniczne miasto wydziad kluczku rozwytku współpracy przez granicznych odnosynach i społecznym dumaniu. Cytowania. Chcemy budować region, w którym młode ludy wydziad swoją buduczność, gdzie płaty się robyty, mate biznes, osnowate rodyny. Edmund Egan narodził się 3 jula 1851 roku w Seli Czaktornia, dnes Madziarsko. Był ekonomem, o którego pochodzeniu pisze się dakole jak o szkockim, dakole jak o irlandzkim. Absolwował gimnazjum i pak wyższą ekonomiczną szkołę w niemieckim Halli. Dalsze studował prawo u Wiedniu. W 1897 roku był członem roboczej grupy, która miała realizować plan rekonstrukcji gospodarstwa rosyjskich komitatów znanej i pod nazwą Werchowyńska akcja. Plan Egana rachował i zwiększeniu polnogospodarskiej wyroby w oblastiach i z równiną pośrednictwem modernizacji, rozszerzenia ornych zemel, tworzenia kooperatyw na sełach, oświtą selaniu napriamą ku modernemu gospodarniu. Werchowyńska akcja była uśpiszna, zapisała się do historii. Na Egana był 20 septembra 1901 roku zrobiony atentat. Na pochoronie brało uczest 12 tysięcy selaniów i z ciły podkarpackiej Rusy. Na pamięć rosyjskiego dobrodytela był na mieście atentatu zbudowany monumentalny marmurowy krest, który pak komunisty odstronili. Rusyny zbudowali nowy pamiętnik, który był odkryty w roku 2010. Witorok, 7 lipca, julia 2026 roku. Wrzeszowski samosprawny kraj, Koszycki samosprawny kraj i Zakarpacka oblast podpisali dokumenty ku osnowaniu zgrupowania Wihorlat, autor listy Petro Medwit. Wrzeszowski i Koszycki samosprawny kraj i z ukraińskim partnerom zasnowali europejskie zgrupowania terytorialnej współpracy Wihorlat. Ideo pierwsze takie słowacko-ukraińskie zgrupowania swojego typu i lem drugie w ramkach Europejskiej Unii. Partnery podpisali osnowajucze dokumenty w poniedziałek 6 jula 2026 roku, informowała choworkynia PSK Dasza Jeleniowa. Zgrupowania mają trzech partnerów: Przeszywski Samosprawny Kraj PSK, Koszycki Samosprawny Kraj KSK i Zakarpacką Własną Radę. Nowa kapitoła odnosyn. Cytuania. Zgrupowania odkrywa nową kapitołu słowacko-ukraińskich odnosyń i z dosiahą na rozwytok prygranicznego regionu. Dneśnym podpisom nasza obszcza wizja dostała jasną i oficjalną podobu i bizowną neje formalną strukturą, powił predseda PSK Milan Majerski, podla którego się tym tworzy silny, realny i moderny instrument, którym się nadwiązuje na rok budowania dowiry i transformuje się to do modernego formatu, który jednoczesno odkrywa drzwi ku nowym sredstwom z Europejskiej Unii. Dalsze cytowania. Wierzę, że będę prawdziwym katalizatorem rozwytku, stability i prosperity naszej społecznej terytorii, powiedział Żupan Majerski. Zgrupowania Wihorlat podla predsedy KSK Rastisława Trnky żytelom koszyckiego i preszywskiego kraju odkryje drzwi ku nowym projektom, które podwyższa jakość ich żywota w prygraniczu. Pro nas je pozytywną wieścią, że zdobudemy mocny instrument pro efektywniejsze czerpania groszy i fundiów Europejskiej Unii i innych międzynarodowych źródeł, powiedział dalsze Trnka, który przypomniał, że osnowania zgrupowania Wihorlat jej wyznacznym krokom ku złączeniu Słowakii do obnowy Ukrainy. Kultura, sport, ale i ekologia. Zgrupowania Wihorlat mają być wykonanym organem współpracy w oblasti regionalnego rozwytku, drachowej i bicyklowej infrastruktury, ekonomiki, innowacji, nauki, badania, jak i turystycznego ruchu, a żywotnego otoczenia.
W centrum jego uwagi mają byty i temy ludzkich dżereł, a oświta, zdrowotna i socjalna opieka, jak i podpora kultury a sportu. Tak samo budut aktywności Cileny na ekonomiczne temy, ochranu przyrody czy biodiversity i na wzajemną pomoc w przypadku przyrodnych i innych katastrof. Cytuania. Dnes jest historyczny dzień i historyczna dia pro nas wszystkich, nasze regiony i pro nasze krainy Słowakiju i Ukrainu. Powił za ukraińską stronę predseda Zakarpackiej Obłasnej Rady Roman Saraj. Wierzył, że to dohovor nie będzie na papierze, ale że będzie transformowany do żywota w podobie mnożstwa zrealizowanych projektów. Dopełnił. Pierwszą zadaczą Europejskiego Zgrupowania Terytorialnej Współpracy Wihorlat będzie wypracowanie strategii rozwytku w określonych obłastiach. Na osnowie tej strategii wstanowić spisok priorytetnych programów i projektów, a jednocześnie czasowy i finansowy harmonogram. Wyznaczny krok podporany dyplomacją. Osnowania Europejskiego Zgrupowania Terytorialnej Współpracy nadwiązuje na międzywładny dohovor o czerzgranicznej współpracy między Słowakią i Ukrainą z roku 2000. Jednocześnie jest rezultatem obowiązków, które wychodzą z dohovoru o współpracy z maja 2023 roku między PSK i Zakarpacką Obłasną Radą. Do inicjatywy załączył się i Koszycki Samosprawny Kraj, czym się ukryplat koordynowany przystęp na szerszy terytorialny urowny i z ohladom na geograficzny, transportny i obszczestwenny związek z przygraniczną obłastią na ukraińskim bocie. To wyznaczny krok podporuje swoją uczestnią przedstawicieli dyplomatycznych korpusów. Poseł Ukrainy na Słowakii Mirosław Kastran, generalny konsul Ukrainy w Prieszowie Wołodymyr Kamarczuk, generalny konsul Słowackiej Republiki w Użhorodzie Henryk Sasaj, jak i eksperty na zagraniczną politykę Aleksander Duleba a Edward Burasz. Sereda, 8 lipca, julia 2026 roku. Besida z Oksaną Hraban-Lichtańską. Autor Natalia Małecka-Nowak. Długi czas chodziła lemkowyną i czużyną, ta besidowała ze starszyma ludźmi o bosorkach, rokach, wiruaniach, worożeniu, aż i o upirach i innych strasznych riczach. O tym kole kolesy besidowale lempotych szeptom. Efektem terenowych badań i literaturnej roboty jest cykl autorskich słuchowisk Wyszeptane. 10 opowiadań polem kiuskę, osadzonych w świecie dawno jemkowyny, a inspirowany są pamięcią przedawaną z pokolenia na pokolenia. Z Oksaną Hraban-Lichtańską besidujemy o granicy między etnografią a literaturą, o języku jak nositelu dostomnenosty, a też o tym, czym warta co chranyty historii, które rokami wypowiadali lempił hołosom. Oksana Hraban-Lichtańska, dijaczka, inicjatorka i koordynatorka sospilno-kulturnych projektów, autorka lemkiuskiej literatury, wersiów, bajok, śpiwanok. Zanima się też tłumaczeniami. Realizuje audycje i filmy dla Radia Lemko i Lemko TV. Też edukatorka, wede online'owe zaniacia z lemkiuskiego języka, projekt Faj posłomu w sospilnych mediach, spiutworyła czasopis dla Lity Lemkoland. W 2025 roku nahorodzena drugim miściom za opowieść po lemkiuskie w konkursie opowieść Syła Riżnoridno organizowanym Instytutem Językowej Riżnoridności Polszczy. W 2026 roku laureatka egzekwo pierwszego miścia drugiej edycji tohoże konkursu. Nahorodzena twórczość będzie prezentowana podczas Noczy Opowisty w ramach 21 edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Opowiadania w Warszawie. Natalia Małecka-Nowak, co było impulsem, żeby sięgnąć po takie temy? Taka historia powtarzana doma, taka przypadkowa i inspirująca stricza? Oksana Hraban-Lichtańska. Ja od dawna chciała napisać opowiadania osnowane na lemkiuskich wiruaniach. Wsenia ciekawiło, co ludzie powiedali, co mało w sobie jakiesu tajnu. Czułam, że to te opowiesty propadają, zbiliją, ludzie pamiętają dlemfałatkę. Sama zaczęłam zabywać, co czułam przed rokami, a nie zapisałam, za to ryszyłam pozbierać, co jeszcze ostało. Dołgie roki jem źwidłała ludy o rozmaite wiruania, strachy, tradycje, obriady, legendy. Hladałam też w starych knychach, gazetach. W ramach literaturnej stypendii, którą przyznał mi minister kultury i narodnej spadkowiny, wełam terenowe badania na Lemkowyni i Czużyni, besidłałam z paru dziesięcioma ludmi, hołowni Lemkami starszego pokolenia, ale nelem, adże byli i młody ludzie, którzy pamiętali opowiesty swoich didiów. To nie był impuls, ale dumka, która rozwijała się dołho w mojej hołowi, motywowana tym, żeby sochranyty nasze, kulturu i język. Taj podaty dalej. Chciałam też dity do młodego pokolenia Lemkiu i zadumowałam się, co ja lubiła, kiedy była dietwaką. Straszne historii i wszelijakie inczy, bo ja wse lubiła słuchaty. A seryt moich opowiadań najdete takie, od czego moros po herbety pide, taj to, co dast spokój i zworuszyt.
Z jednej strony to bardzo atrakcyjna tema, wirłania, porożenia magiczne, nadprzyrodne siły, strachy, a z drugiej cytiaszko było zbierać materiały podczas terenowych dośliczeń. Starsze ludzie czasem mają opory, żeby opowiadać o takich rzeczach. Oksana Hraban-Lichtańska. Prawda, po bilszosty ludzie nie są rady o takim opowiadać z rozmaitych przyczyn. Dekotry się hańblat, inszy powiadają, że w takie nie wierzyć i inny nie znają. Ale kole tych samych ludzi widziałam na premier cyczule o hrokach, powiadali, je, dostałem hroki, joj, jak nie hołowa boliła. Nie była to lekka robota, ale dumam, że moi besidnyki porozumili, że możut mi zawieryty. Kto chciło opowiadać, ale nie chciał, żeby ho nagrywaty, szanowałam to i zapisowałam se na papery, co mi powiadali. Nikogo nie przesyłałam, rozumiałam i chodziłam się z tym, że nie każdy chce by się dłaty. Znałam, że tema nie lekka, za to opowiadania mają na hołok wyszeptane, bo motywy do moich tworzył były podawane przez pokolenia potychy z tyszenym hołosom. Prebars dziękuję wszystkim ludziom, co nie przyjęli i podzielili się swoimi wspominami. Bardzo jem też wdzięczna tym, które nie do nich zawele albo poraili do kogo pity. Kiedy dach to chciał mi jeszcze to se opowisty, ja wse rada prydu, pobesiduju, posłucham. Obiecuję dobry się tym zaopiekuwaty i szanuaty to, co mi dach to podaruje. Natalia Małecka-Nowak. De i jak idę granicia między autentycznym przekazem, który poczuła z odbesidnikiu, a literaturną fikcją. Oksana Hraban-Lichtańska. Wszystkie opowiadania to literaturna fikcja zamieszczona w realnym świecie na Lemkołyni. Bardzo bym chciała zapisać słowami obraz lemkiwskiego seła, żeby słuchacz albo czytacz mógł się przenieść do dawnosty. Nie było to lekkie, bo sama jem się na seli nie chowała. Do tego seło moho dzieciństwa, gdy się babi pomachało przy sini albo kołotyło na masłach budynki, to już 90. roky. Nie zaznałam dawnej Lemkołyny. Znam ją hołowni z opowiadań ludy, których opowisty zbieram rokami. Moi mama najwece mi pomogli to świt odtworyty, przypominali swoje dzieciństwo. Kiedy idę o wirłania, to niekotra historia nie jest perenesena jeden do jeden, bo chciałam stworzyć też to swoje, autorskie. To i nie dałoby się opisać historii od ludy, szak byle to lemstriamby. Premierom od paroch osób czułam, że bosorkę porablali i brali korowam mołoko. Jeden mi powił, jak bosorka mała to robity, drugi powił, jak ją poznaty, a trzeci, to może pomoczy. Ich opowieść często zaparała się w jednej minuty, a ja na osnowie wirłań stworzyłam opowieść na 40 minut. Mogłam napisać opowiadania czysto zdumane, ale nie chciłam, bo stojałam o to, żeby male etnograficzną i edukacyjną wartość, żeby słuchacze albo czytacze male szansu poznać lemkiwską kulturę. Besiduję, że lemkiwski to język, który chcesz sochranyty i popularyzowaty. Dla kogo w pierwszej czerzi male byty to te opowiadania? Dla tych, którzy już besidują po naszemu, czy raczej dla tych, co aż teper odkrywają swoje koreni? Oksana Hraban-Lichtańska. Bardzo bym chciała, żeby daty szansu poznaty to świt każdemu, kto bude to chodził. Nikogo nie dumałam stawlaty w pierwszym riadzie. Na pewno priorytetem był dla niej lemkiwski język, choć znam, że polski tekst diszałby do siły ludy. Tak ją wybrała, bo prebars chcą, żeby nasza besida żyła, żeby publikowali się w niej nowe twory. Opowiadania stworzyłam i udostępniłam w formie słuchowisk z rozmaitych przyczyn. Merzyńczyma, żeby mali szansu poznać ich ludzie, które nie znają czytate azbuku, a do tego podaty im lemkiwsku fonetyku. Tiaższe słowa wybrałam do słowniczki, już to cud zamieszczony na mojej stronie. Następny się tworiat, budut hned dostępny. Słuchowiska dale mi też szansę westy ludy w świt z muzyką, hołosami akcji i moją narracją. Przyjemnością było dla nia zahrate roli, którym wydumała. Znacia, że lechsze by było lem napisaty tekst, ale znam od ludy, które słuchali audioknyżki, którym nagrywała Małego Princa, Winnie-Pooh, opowiadankę Baby Tekli i wielu innych, że to dla nich wielka pomocz w owczyniu się języka. Duże ludy pisało do nia, że chcieliby proczytać to te opowiadania, za to dumam wydaty knyżku, dla której słuchowiska budut dopełnienią. Może ją wydaty po polsku, żeby dity do szerszej gromady, ale wysłał ludo to jeszcze raz. Lemkiwski to dla nia priorytet. Chcą, żeby był publikowany, najbudę w publicznym prostorii, najdijdę i do Polakiu. Jak da komu to bude zaważało i nie bude chciał knyżkę za zbukom, to jego problem. Ja się od swojego nie odchowariu. Nie chcę robić biznes, mam czysto inne motywacje. Jak pracowałaś nad językiem, żeby schosnułaty dawne słowa i konstrukcji? Z osłownikami, dawnymi knyżkami, gazetami, ty jeszcze inaksze. Oksana Hraban-Lichtańska.
to te dawne słowa i konstrukcji to mi hneszni język. Ja by się doju tak, jak napisane są to te opowiadania. Nie brałam nieznane mi słowa, bo chciłam, żeby to była moja besita. Do słowników zazerałam tody, jak nie znałam albo nie byłam pewna nazwy do jakiego nariadia gazdiwskiego przedmiotu. Po polsku też ich musiałam sprawdzaty. Pewno najdę się i takie, to stylizowane na bajku albo bardziej liryczne, to tak na sztoden nie by się dują, ale stoiło to to, żeby chwaryty tak, jak dawno chwaryli nasze didoły. Miechneszni język to dołhy roky praci, tworzenia, audycji i filmów, pisania, prozy, poezji i śpiewanok publicystycznych tekstów, słuchania ludy i archiwalnych nagrań, besidowania z ludmi i dla ludy, czytania knyżok, gazet, listów, hrebania w słownikach. Wierzył w to, że hodno odbudowaty nasz język, wytorchaty burjan, co się zasijał za wszystkie roky po wyselieniu, ale to wymaga wielczesnego trudu. I nie zrobić się to za jeden miesiąc, rik, a nie dekadu, bo robota z językiem to droga, która nikoli się nie kończy. Ale to możliwe. Wydżunelem w sobie, jak moja besida się zmieniła, ale w moich kamaratiu, który każdego dnia roblat krok do przodu, żeby paradoksalnie pity do zadu, do besidy z dawnej lemkowiny. Cy dawny wirinia lemki traktujesz hołownie jak element folkloru, cy raczej jak ważny element grupowej pamiaty. Oksana Hrabana-Lichtańska. Wydać się mi, że jedno równa się z drugim, ale dodumuję się, że idę tu o wahu. Czy to lem ciekawynka, czy to jest ważne i potrzebne. Tak to mi by rzeczy, a takie zabobony. Ciekawe, ale aż to takie komu i tym podobne. Ja na to pozaram czysto inakże. Pełno dneska powiemy, że naukowci doweli toto i sese, lem popry tym pamiętajmy, że jest i tak jeszcze nechodno pojasnyty. Nikoho nie chcą perekonułaty, żeby wiryl w porablania upiril liczenia modlitwą najkażdej wiryt w sztochocze. Ale majmy na pamięty i szanujmy to, że dawno nasze didowe w rozmaite wiryle. A ich dneska ludę wiriat. Ja nie opisuję wirowania i obriady, żeby dokazywaty, że to prawda, lem chcą podaty kulturowe wartosty, adże to one wkazują nasze korzenie. To te kuskę tworzą nam obraz lemkowyny i lemkiu. Możemy zrozumieć, czego ludzie się bojali, dechla dale pomicz, jak nic nie było dla nich przywiązania do Boha i cerkwy, choćby cerkwą nie dopuszczała, na przykład, liczenia modlitwą po wkuszeniu hada, jak trymali się swoją, czym pojaśniali dla się niezrozumiałe, co sobie opowiadali, kole nie było roboty i priale na wieczirkach, jak tworzyli swój moralny system, jak peresterichali przed grichom i nachwariali do uctywego życia, jak byli symbolem mocnej wspólnoty i zdrawla. Na przykład, żelizne przedmioty w welejnych tradycjach, ta ich idni inczoho. No i jeszcze się hniłaty, że ludę w zabobony wiriat, bo to czas naszego człowieczego obrazu. To te wirłania wkazują wrażliwość i wartosty naszych predkił, które zmicniali ich jak hromadu. Możemy w to newiryty, ale szanujmy dawne, bo to czas lemkiwskiej kultury, która przetrzymała stolicia. Natalia Małecka-Nowak. Czego możemy się nawczyty od mieszkańców lemkołyny przez ich wirłania i opowisty? Oksana Hrabana-Lichtańska. Jak wielką siłę mają wartości kulturowe podawane pokoleniami besidowanym słowom. Czudowe było odkrywać daszto nowe, wynachodyty, co jem jeszcze nie czuła, ale też prebarsenia tiszyło, kiedy wece ludy powiło to, co już znałam, bo zrozumiałam, że odtwarzam to tu grupową pamięć. Jak jem daszto naszła w starych knyżkach, a po tym ktosy młody powtórył, co ludy powidali 150 roków temu, to aż się łosia na karsi dwychało. I wzmocniało się mi poczucia, że opowieść ma wielką siłę. Dawno ludzie nie znali tak pisaty, czytaty, ale besidom podawali kulturowe wartości. I choć znam, że lemkiwski język dużo pereszał, to od nas zależy, jak dołho wystoić i czy następne pokolenia będą go znaty. Jedna osoba napisała mi, że dałam tym opowieściom drugie życie. Mam nadzieję, że to te kulturowe wartości ponesą cię po świecie i dokoli będą dżerełom znania o lemkowyni. Jak lektorka masz wielką praktykę z cudzym tekstem. Jak to jest czytaty swój? Cyda jak inaczej się ho interpretuje. Oksana Hrabana-Lichtańska. Nikoli jem się nie zadumowała, co lechrze czytaty, ale pewno tak budę, że swój tekst. Szak win dla nia bardziej naturalny, bo pyszu tak, jakby się duju. Znałam też dobry swoich bohateriów, jakie ma sąd ludmy, czym się traplat, jakie mają pragnienia, co mają na starunku, kilko chcą wkazaty albo nie. Jak się czyta cudzy tekst, warto znać siły i zmist, żeby dobrze zrozumieć rolu i podatę motywacji, a to i tak wse będzie nasza interpretacja. Nie znacie, cy oddast to, co chciał wysłowić autor. Tu autorka i lektorka to sam człowiek. Zapowiadasz knyżku, dla której słuchowiska będą dopełnieniem, cy będzie to sam tekst w pisanej formie, cy planujesz go jak rozwinuty.
Mogłabym rozwinuty, bo mam jeszcze duże dumok i nieschisnowanych motywów, ale lyszam ich na takole. Może będzie druga knyżka? Nie znacie. Pisania to bardzo długi proces. Poperetynany problemami ze zdrowiem, chcę go zawerszyty knyżką z tyma samymi tekstami. Jak do komu nie będzie dost słuchowysk, albo lublat barże czytaty, jak słuchaty, albo będę chciał maty polski perekład, żeby lepsze zrozumity z mist i siawczyty, albo nie jak nie znam kiełskoho, a chcę poznaty lemkiłski świt, dla nich będzie knyżka. A jak kto se lem posłuchat, tyż budu prebarz rada. Nikogo nie nahwariam na knyżku, nej każdy ma je to, co potrzebuje. Pyszę, że to jeszcze nie poślednie słowo. Cy cykl budę mał prodążenia, cy dumasz już o daczem inczym. Oksana Hraban-Lichtańska. Joj, ja mam bardzo duży dumok. Nelem na druhu knyżku, ale rozmaite mi się woło i kołotyt. Ja nie nariczu na to, że nie znam, co zrobity, lem chciłabym maty sposobnist to zrobity, bo duże by człowiek chciał, ale nie wszystko się dast. Czasowo, finansowo, fizycznie i tak dalej. Ludem mi pyszut, już ją wszystko peresłuchał, kole następne opowiadania. Joj, żeby się to tak lehko tworyło, jak się słuchat. Trzeba znaty, że to nie było lem napisate, ale musiałam perewesty terenowe badania, czytate etnograficzne knyżki, wydumaty i storyju, napisaty ją merytorycznie konsultuwaty, dziękuję rodyczom i rodyni, robyty korektu, dziękuję momu premylenomu mużowy, zaterplewist tisz, poprolaty, nahrywaty, montuwaty, hladate muzyków z hołosamy i dodawaty ich do powitań. Aż jak to teper wymieniam, to nie słabyt. Projekt wyszeptany był bardzo długi i wymachał duże trudu, trzeba mi odpoczaty, ale do pisania na pewno wernu, bo ja pyszu od pizdawiłki, psajem to lubiła, lem w życiu trzeba było wyberaty, kole preznaczyty na to czas. Może net zas wyberu, że sobie siadł i dasz to na pyszu, a jak budu znała, że ludzie słuchają, to bo czytają, budu mała gutomu wekszu pewnić, że wartat, że roblu to nelem dla się. Opowiadania możesz posłuchać na YouTube i Spotify. Motuskę podajemy w dopisie. Czwartek, 9 lipca, julia 2026 roku. Wystała Laury Dyczko o bortnym i łosy. Autor dopisu Natalia Małecka-Nowak. Od 11 lipca julia 2026 roku w dwóch oddzieleniach Muzeju Dwory Karwacjaniu i Gładyszy w Gorliciach możesz obzerać niezwykłą wystawę Laury Dyczko, haftowania po swojemu, grafika i tylfografika. To historia o pamięty, dostomennosty i sztuci, która jest dostępna tyż dla osób, które nie wydjad albo słabo wydjad. Wystawa prezentowana jest równocześnie w dwóch miejscach, w Greko-Katolickiej Cerkwi Świętych Kosmy i Damiana Bortnym i o maziarskiej zachorodzie włosy. Już sam wybór miejsc nie jest przypadkowy. Wpisuje roboty artystkę w krajowyt i historię regionu, z którym jest mocno związana. Laura Dyczko pochodzi z Gorlic, jest artystką i doktorem krasnych sztuk, od roku w twórczości podnymat temu kulturnej pamięty. W prezentowanym projekcie sichat do spadkowiny lemkowiny, peretwaria te wzory hafty w język współczesnej grafiki i tylfografiki, znaczy sztuky, która może być prynymana nelem wzorom, ale też dotykom. Jak podkreśla w katalogu kurator wystawy Włodzimierz Szymański, twórczość Dyczko, cytowania, odnosi się do indywidualnej pamięty i grupowej dostomennosty tworiaczy nowe, nowatorskie figury pamięty. Podla Szymańskiego artystka z pełną świadomością pisze i konsekwentnie realizuje opowieść o kulturnej spadkowinie lemkiu. Syłą wystawy jest jej historyczny wymiar anelem. Dyczko proponuje adresatom dwa sposoby doświadczania swojej dostomennosty, przez refleksję i bezpośredni kontakt z materialnym tworem. Wyszywany znak, krestek, czy wypuknęna struktura stają się narzędziem opowiadania o dole z pilnoty, którą naznaczyli tragedii XX stulecia, od łagrów Talerhofi po weselinia i akcji Wisła. Cytuania. Na osobliwą uwagę zasługuje fakt, że Laura Dyczko podjęła się procesu aktualizowania, przywertania lemkiewskiej kultury i tradycji, współcześni obszary pamięty w relacji minułe teperiśnie budycze. Co więcej, to rozszerzenie jest peresunene na wizualne doświadczenia dla osób, które nie wydjad albo słabo wydjad. Ważną strategią w jej robotach jest, że nadaje wartość z miejscowej pamięty przez krestykowy haft, co pozwala na zariadzania konkretnymi formami, kolekcjami, jakie są nowym zapisem upamiętnienia, pisze kurator. Na wystawie możesz wyliczyć maryńczyma cykli panorama, lemko, krestykom i duety. W robotach tradycyjnej haft je pereformlany w abstrakcyjną strukturę znakiu, która jednocześnie odklikuje się do rodzinnej historii, krajowidu niskoobyskidu i współczesnych artystycznych form. Podla Włodzimierza Szymańskiego Laura Dyczko, cytowania, w nowatorski sposób odnosi się do zastosowań wodzenia lemkiwskiej kultury dla osób, które nie wydjad albo wydjad bardzo słabo. W konsekwencji wystawa jawi się czymś więcej niż prezentacją sztuki. Jest też ważnym hałasem w dyskusji o dostępności kultury i sposobach budowania wspólnoty pamięty.
Laura Dyczko, graficzka, projektantka, zanymacza się też malarstwem, użytkową i wydawniczą grafiką. Jest absolwentką Akademii Krasnych Sztuk we Wrocławiu. Stopień doktora zdobyła na Warszawskiej Akademii Krasnych Sztuk. Od 2009 roku prezentowała swoje roboty na paroch indywidualnych i parunacecioch grupowych wystawach. Jedna z jej robót prezentowana była na wystawie Formy Prysutnosti Sztuka Lemki u Karpackich Ruseniów w Dyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie. Współpracuje z różnymi instytucjami kultury i sztuki. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

Pisania i orania. Kiedym jeszcze orał, nie statym ja było być poetą. Kiedym już w ludy poetą, nie statym ja na to, bo orił.

miłości. Niedojrzałe grono, wzięto nas tu Allaha. Tu perełki wschodu, z morza uciech szczęścia porwała za młodu. Truna, konche wieczności do mrocznego łona, skryła jej niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu. Zostały dłonią giaure wyryte imiona.

róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz spojrzenie cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

Dobry wieczór. Witam w piatniciu na słuchowisku. Przed nami 10. część noweli Petra Polańskiego na pokorenej. Jak dobry pamiętate, nasi heroi mają 10. perstrytyty z Olchą i Faustyną. Jedna szczebecze aż ucha bolat, druga hej bydaku z hordawa. Na tym sme skinczyli. Posłuchajcie, szto dale. Kotra Zwidał nedwychajuczy się zo zahołołka kirył. Faustyna od nej hejby chołodny witer poduwał. Nebars siami wydyt. Czom? Zwidował dalej.

Ale Kirył, szto to za dama? Szto za dama bez życia? A madam, mama jej chwaryt, że ona była takoj korolewą. De, wczera na praznycznym weczeri, w koho? No, w tym susidztwi. Ta jednako panyczynka, mimo toho nezadowolena z osebę. Czym? Że pobidyła ju druha. A tu Kirył potiachnął jak magnetyzerom, dołoniu poczeli i prodążał. Zważywszy, szto żena jak miszanyna najczudowiszych, sokrowyszcz skarbił, staje się hejby pryklykującą źwizdą w życiu każdego człowieka, że człowiek jak synteza ciłkom suchych, choć pompatycznych, aksjomatił stremyt do bleskotliwych, zachoplujuczych stychii. Wszystko toto, zważywszy na ostatok, przyznaty trzeba, że dama, kiedy chce byty prawdywą żeną, powinna strymano projawlaty i wdilaty swoich sokrowyszcz. Znaczyć się, powinna wse, hejby z wysoty, hejby z wydilenoho piedestału odnosyty się do swoich adoratoriów. Tołdy wyklikuje ona w nich pożadania tych sokrowyszcz, poneże toto, szto je nam bez pereszki dostupne, obyczni ne zneweluje, tak jak totoż to osichame po wytużenych stremliniach. Ne do kince, jał się prykuriujuczy cygaro, adwersuwaty i lyja. Totoż to tyzowesz osiachniniom po wytużenych stremliniach jelem posrednim odbłyskom szczęścia, kotre po zaspokojeniu prachnień w nas się jawlat. I daleko myślisz się, kiet przedstawlasz soj prawdywu żenu jak hołodnu masku. To statuja, ne żena. Życia i żena to nerozdilny poniatia. Nic w świti niczoho ne naturalniejszoho jak żena bez pasy i życia. To statuja, chwariu. Ej, ty, roztelepanej. Ostaty chtił pry swoim Kirył. Lem tiłko sztosące zyszła, ty już, jak wydno, z damamy i nalubował się i napił pereczył się. W czym jem się napił pereczył? Pryznaj się. Do czoho się mi pryznawaty? Czułem oto błaczka. A, nedowiriował jest mi, kiet chwaryly, że naszoho od wczera preobrazy wszoho sia Artemona znajut po imeny. Zaprawdy, szto win tam robyt tot nasz Artemon? Ony zwernuli oczy gumi. Kirył pićmichnął sia po fawniuski, morchnął okom i machnął swoją medwediaczą ruką na znak, że zmenę usz nycz, że jem po ucha zatoplenej. I Lyja zdwychnął ramenamy, rozłożył bezradni ruky i jał się prochodżuwaty po izbi. Chtił jem byty na ich miejscy, one tak slebidni osudzali, że noctwo, a menne staty było na refleksyi. Ja mał w sobie lem horiacz poczucia, lubą i żar. Na ostatok Ilyja, złożywszy ruky na hrudioch, stał predo mną. Czułem joho drużeski i starunok. Żal smotryty, zaczął. Jak to człowiek, szto tak projato hołosył przy konwersacjach swoje przekonania, jak człowiek, szto nemał zagancz, pyty, szmolys i eks, jak to człowiek chneska pohar pitnosyt hejby laik, hejby da jaki lem narokowanej, kotry ne dosłużył się iszczy, żeby dostojni wstupyty do korpusu i nadity joho basamunu. A wszytko prożinku, czom tia tak zajało? Recz, czom jest się tak podał?
aż i dla żinky nehodno siatratyty wszytkoho czaru zamaszystoho życia. Szto takie życia wartat, kiet nezamaszyste ono? Tołdy hejby się i ne żyło. A do toho, zważywszy, prodążał liniwo Kirył, lubujuczy się w zerkali zaczesaniom. Zważywszy, szto żena niczym inczym lem demonom człowieka, szto wysysać z neho krow jak upyr krowy, należyt żenu, ny męsze, ny bilsze, lem trymaty na prypony, do sliuni, na prypony. Inakże recz, adio i twoim prachniniam i wsiakiej osnowi nadijnoho życia. Zawyduwał jem im takich prekonań, ta ilija mich byty dakus zadowolony. Dał jem się wtiachnuty w ich pasyju życia. Priuczyły my się do dam, kotry pry zastawlenym już stoli żdale nas w altani. Był jem toho rana lechki, spokijny. Czułem błażenny balsam, szto chłaskał moju duszu. Ne znam, czy była to bliskist tych dam, pouczona zo swiżyściu toho rana, krasotom hirskoj przyrody i selską idylią, ta był jem bars zadowolony zo sebe. W naszym kruszku panowała niewymuszena weselist, a jednako to te damy, to ta ich besida, wydiła się mi czystą, taka jak tot jasny den w horach, kotroho ny witer ne poduje, ny chmarka się ne jawyt. Lem spokij rozstelený i sonce łachidne promienia szlena horby. Choć ne zachopluwał jem się taką przyrodą, rado jem w niej ostawał. Uż na wstupi wyjawiła mi Olcha, że ona znajut moju rodynu, że tiszat się starą i takoj nową znajemistiu i że znajut już o ciłym naszym stranstwowaniu po Karpatach. Od pierwszej chwili zawiązała się moja z Olchą przyjaźń. Z jej jasnyma wołosamy zdawali się delikatny lycia, żywy syni oczy, maleńki nosyk i tot uśmiech na ustach, kotryj napił wyzywajuczo, napił dobroduszni, kokietliwo zarywat i wnymat. Była jak tot pobliskujuczy do sącia berezowej haj. Temnawu dakus tajemniczu dubrawu przypominała Faustyna. Wela siastry mano, spokini, takoj ne zmieniała raz pryniatych żestił. Smotrył jem na jej profil, jej kafiura pryczesana z doły do hory zdywała się pompadurowyma kuczeriamy na czeli, a przy tym wybywali się podołhasty, prekrasny lycia i szyja. Osobliwi to ta biła lebedyna szyja, hejby wytoczena. Bilist w karpackich dam, to ne to ta wipryjucza blidist modnych, peresyczenych życiom diu. To bilist, szto bere się z połnoty obichajuczoj krwy i rozkwytajuczoj świżosty. A to dwicznej śnich na połoninach i wesołej karpackiej hołot hejby otiniuwali i ochoroniuwali onu bilist aż i seret litusznioj spekoty. Na hneska to już wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Na następny odcinek zapraszam w ponedilok na semu wieczór. Dziękuję za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

Modlitwa. Rozwojte się, buczka. Wam nie wszystko jedno. Zelenym życiem zaszumte mi i zamiar.

0: czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nygda się nie kinczyt, dołcha, ba, kwiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czytat knyżki żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyżok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem.
6: Knyżki są towarzystwem, które sobie człowiek sam dobiera.
3: Dobry den, serdecznie witamy wszystkich naszych słuchaczy i prosimy na 74. odcinek programu Radio Czytalnia, w którym przybliżamy teksty rosyjskich twórców. Dneska będziemy czytać opowiadania związane z czużyną. Samo słowo czużyna współcześnie odbierane jest z pejoratywnym wozwukom. Asocjuje się z czymś niepoznanym, niebezpiecznym, a nawet wrogim. W porównaniu z horami, złem kołyną, czużyna wse wypada niekorzystnie. Na czużyni, choćby jak dobry było, żuje się ciężko. Tuła za rodną zemlą nie daje o sobie zaboty.

0: Emigracja Lemkiu do Kanady i SRSA miała masowy charakter. Mało jest takich rodyn, w których nikto by nie wyemigrował za wielką wodą. Posłuchajmy opowiadania Łania Hunianki o doli emigrantów.
1: Łanio Hunianka w Ameryci. Rozdział pierwszy w Przyjatela. Przyjechał ja z kraju do Ameryki w samą depresję. Dostawili mnie na depo w New Yorku. Tam małżdaty mia mi przyjaciel. I żdał mia. Poznał mia po hundzi, w jaki jem przyjechał. I już chodził się wywynuty, ta i ja ho poznał i chopył za rukę. Poczkaj, to ja! Rad, nerad, muszeny był przyznaty się do mnie. Dobry, że stu, talem trzymaj się mene, żebyś się nie stratył. Chwaryt, a sam wse wperet norowyt, żeby wychladało, że my oba czuży sobie ludę. Lem raz pickoczył gumi człowiek w czerweni szapci i rwa mi torbu, jak u Janius koło sebe. Jak ryczu, ta nie pomagać nicz. Był mocniejszy od mene i wyder mi torbu, ta i nese uśmichać się do mene. Jak tu swoją torbu od toho Amerykancia nazad dostaty? Wyszliśmy na ulicę, a win wse jeszcze nese moją torbu za mną. Ja chcę braty, a win nie daje. Daj mu kwodra, szepnął mi przyjaciel. Łyniał jak kwodra, dał to mu Amerykanciowy w czerwonej szapci. Daj win, doraz szmarł moją torbą do bołota i wydno polecił druhomu do komu wyrwaty torbu. Masz 50 centiów, zwiduje się mi przyjaciel. Mam, reku. Ta pojdemy. Kliknął na żółte auto i przyjechali my do tej części New Yorku, gdzie żyją nasze krajane. Ledwo jem woszą na piąty powierch, woszli w apartament. Temno, choć na dworze słoneczko jasno śwityć. Tu pokoi moho przyjaciela. Jeden lem frontowy z wiknamy, a dwa bez. Do ucho ja postojał, pokaliem się rozozrył. To moja żena Kejda. Ditoczok mamy piatero, powidat mi przyjaciel. Najstarszy boys 10 rokiu. Wszystko by było dobry, ta już 2 roky nie roblu. Bezrobocia teper w Ameryci. Płannoho prezydenta sme wybrali. W Ameryci dobry, jak wyberu dobroho prezydenta. A jak płannoho, ta nit roboty. Ta czom wyberate płannoho? Ta fraz ho zna, kotryj dobry, jak kotryj płannej. Ono aż po wyborach się pokaże. Widzisz to tu maszynku? A nasz to ona, to ta maszynka? Zwiduju. Palenku waryt. Kole prydę bezrobocia, to ciła Ameryka krutyć się koło takich maszynok. Sud wielki i mały, kocha na jaku staty i na jaku maje plac. To ratunok dla bezrobitnych. To tyż to neroblat, wariat. A to tyż to jeszcze roblat, piut. I tak razem bidu pchajut. Lem w ostatni czas zaczęły już waryty moonshine i to ty sztoroblat. Mórz robyt, a żena waryt. Zaczęły już i kompanii waryty pokryjomu, bo teper prohibicyja. A co to prohibicyja? Zwiduju. To tak, jakby, dajmy na to, w kraju zaprysiachły ciłe seło od palenki. W nas teper zaprysiachły ciu Ameryku. A ty masz groszy? Przto si jeszcze mam, reku. Ta daj mi, Ja ty kuplu suta, amerykańsku odeżu. Tak, nie możesz wychodzić na ulicę. Piszą kupowaty mi suta, a ja ostał z kejdom. Żena sobie dost. Pit stryżena, pit maluwana. Wszystko by było dobry, chwaryt, ale muża mam do nieczocho. Pyje, robi ty nie chocze, w karty chrat, za druhy ma chodyt. Ne życia mi z nim, a pokuta. Jakby nie to ta maszynka, to trzeba by było z hołodu pomeraty. Prynesła, nalała. Wypijte. Czestuje i na mene pozerat. Pryniósł mi przyjaciel amerykańsku odeżu dla mene. Prychodżena z druhoho, gdy se w susiedztwie dostał. Sud jakby na tebe szyty, pit miru. Teper już możemy na Broadway i ty. Masz groszy? Jeszcze sztosy mam. To podmy na misto. Ta deż byste iszły, obit budę. Daj le starej centy do buczera. Ja nie mam centiu. Ja mam, gwariu. Wyszła żena do buczera. Poszkriabał się mi przyjaciel po hołowi. Wszystko byłoby w mene dobry. Lem żenu mam niedobru. Ist moje życia, oj ist łaniu, ist. Słarycia, poneverat, za druhy ma pozerat. A już teper, odkoli moonshine uwarymę, to preriżny narit się znorowył, żena już nie dbat ny o mene, ny o dity. Już tyżden nycz nie waryła, już się mi nycz nie chocze. Podmę, nie możu ja si dyty w tych rumach. Wyszłyśmy, ny żeny od buczera, ny obidu, nyż dali. Tu, w New Yorku, chwaryt, nie możesz si dyty. Tu musisz chodyty i zdyty, cy treba, cy nie treba. Bo koli bys sidył, to bys zdurił. Tu każdy chodyt, każdy idę, albo letyt za dolarom. Jak masz dolary koło sebe, to daj mi schowaty, bo ty wkradut. Tu mają bardzo dobry niuch. Tak ty wydrut, że ani nie budesz znał koli i jak. Uż po dolarach. Jak? Uż nie masz? Nit. Pidesz prosto tą ulicą i zajdziesz do parku. Czudesny park. Takoho parku jak Central Park w New Yorku. Nit na ciłym świcie. Id prosto. Tam tak hard i hołuby ptaszkowe śpiewają, tkwitia czerwone, pachniacze. Ja z tobą i ty nie możu, bo mam appointment w jednej kompanii. Obiecujut dobrą robotu. Ta goodbye. Ostał ja sam na rochu ulicy koło rusko-polskoj apteki. Smotrył na protylną stronę ulicy, a tam też rusko-polska apteka. Dbają to rusko-polskie zdrowia w New Yorku, nie dają propadaty bez lekarstwa. Wsiady rusko-polskie apteki i rusko-polskie doktore. Choć tu w Ameryce ci nie jednako rusnakił i polakił, dumam sobie. W New Yorku nelem ludzie biegają, iżdżą i litają. Zdaje się, że ciłe miasto lety. Wszystko idę, wszystko lety. W góry, na zemlę i pod zemlą. Napered mene idą, za mną idą, po bokach idą, nad głową idą, pod nohami idą, prosto na człowieka idą. Po was perejdę, Janysia, nie obizryt. A tam pohrebnik stoi przed swoim pohrebowym ofysom na drugiej stronie od rusko-polskiej apteki. I lem pozerat, koli zudariat się auta albo perejhajut da koho. Żde na swój biznes, na pohrebnikowe szczęścia. Smotryt na mene. Widno, ociniuje na oko, jak do ucho ja możu jeszcze żyty. Powilny i tot człowiek, dumat. Do ucho pożyje w New Yorku. Na pełno popady pit auto. Lemcy maje insurance na wypadok smerty. Tot ma, bo ruky wyrobleny i nepiany. Czytała Monika Tylawska.
0: Na cudzej zemli najgorsza do zagłuszenia jest tuga.

dobra odeży i wzucia walizką. Mał jem mysel, że wszutkych sy z rodyny na paru rokiu o pamiat o swoim hirkym życiu o świci podarkom obdilu. A ono iszczu wyszło, sztone to, komu podarok, ale i sam hołym, obrabuwanym hedzo wszutkoho jem się ostał. O hirkie mi było życia o świci, no a najhirkniejszy tot moment, jak ostało się mi parusot metriu domiu, ono już tam, za tą kierą, ruką podaty. Perejdu koło toho lisyka, kawery, na horbu i lemsy paru raz dobry chopnu i już perelisok. Ale nie tak się stało, bo raptom z toho lisyka, kawiur, wychodyt piacioch ozbrojenych ludy. Stajut na peredmene i prykazujut ity z nima do toho lisa. Iż to mu mał robyty? Piszą jem pidmyłym do miasłowom. Wściekły Rusinie, co masz tam w walizce? Pokazuj! Złożył jem to tu do rohu mi, nabytu dobrą wsiakoj wsiaczyny walizku na pniaka, na perednych otworył ich wariu. Smotte, idu zo świta i nesu swojej rodyni hirkym trudom świtowym zarobleny podarok. Dwygnął jem hołołu i rany bosku. Naokoło mene nelem tych piacioch, ale sim raz po piat ne męsza. I jak to sy one wszutko rady były, jak wzryli to, szto się tam hot i moi waliści mało. Oczu się błyszczat, ruky poterajut, a jeden z nich pidyszał, wpyrnął do mia, obizrył nia myło dookoła ich waryt. O, piękne masz pieronie ubranie, a koszulę, a buty, jak pan król, a ja widzisz w czem? Skurwysynu, widzisz? I po tym słowi w czem kazał się mi het zo wszutkoho toho barże dohoła rozdiwaty i rozzuwaty. A jak im się zawahał zaraz to zrobyty, to niaczem nie poprosył, szto mi odraz try zuby wyletiły. Z nosa krow potyczką tekła i w hołowi się mi zapomoroczyło. Szto byłbym wpał jakby na jaleczka, o jaku jem się sper i rukamy jak mamu obniał. O nehoden jem toho opysaty, ta i nedast siany jakim słowom toho wypowisty, sztom odczuwał hotot czas, jak jem się ostał hoły i bosy, i jak one nia po przyjacielsku prywytali. Noż to prawda szmaryle mi pid nohy staru obszarpanu walizku i powile. Tam jest wszystko, co panu trza, wściekły Rusinie, a podarków ci nie trza, bo ojców nie ma. I tak po tych słowach piszli syho hub lisa z tą moją walizką i wszutkom tym, szto zomia zderły. Pomachali mi zo śmichą i wtichą i powili na ostatku. My cię jeszcze zdybamy, miły przyjacielu, jak nie uciekniesz do Rosyi. Miej se to na pamięci, wściekły Rusinie. I tak z otyma trioma ranamy i wyjechał jem 10 maja 1946 roka ho świt na stricz sąciu, ho neznanu sowiecku stronu gu swoim witciam rodyni ta i ridnym swoim ludziom, bołcarowianam, szto razom z moją rodyną wyjechali hirko sleznym dobrowilnym pereseliniom ho kiryłohradzku obłast sowieckoj Ukrainy. Jak się mi ichało nehoden jem opysaty, bo ny grosza, ny meryndzi, a dwa tyżni doberał jem się różnyma kolejowyma sposobami hołodny, chołodny. Ta i szandarami piadras był jem zatrymany i ho posterunok dostawleny jak zbrodniarz, ale po objaśnieniu kto ja odkal i gu komu idu, wypuszczalenia, poklane dojechał jem do ostatniej stacji, a tam 25 kilometrów stepom hototo seło plawni
desia o

se lily moi witciowe i inczy rodyny selane biłcarowiane. Ot tak i wyjechał jem zo swoho ridnoho seła na stricz sąciu i bidu. O i zazne hoden jem toho ane opowisty, ane opisaty, jak z mesia zyszły, wytale, radowali i płakale. Ta i wera, że nidho świti takoho pisatela, żeby to mich tak ustriczu spokini, lechko i bez slez i żalnoho zotchania opisaty. Jasia ich z żalom i slezami widuju, jak wosia tumate, a ony mene, jak ty nas tu naszą i jak tam to tu naszysz to się ostale i kto li przezrobył i każdy z nas chcił persze siadowidaty, nycz odpowidaty, szto iszczy bilszoho żalu i sleznoho smutku nadawało. O, pan bich światy lem to znat, kto li przechwarił im, wy tu choć spokiny, a tam płacz i lament. Hory, lisy, kyszat bandytamy, napadajut, biut, znuszczajut, siarabujut. A tu was spoki, nit toho. Ojż to ty waryż, de tam nit, powidajut mi. Masia i tu płacz i lament, napasty i znuszczania. Wodjat się i tu toty zbuji, rozbijnyku, niejednoho z nas i tu pobyły obrabowali, hołoho i hołodnoho ho życiu z rodyną ostawili. O, jak tak to wsiady nam Boża kara, tam się znuszczajut, bo ty Rusin, a tu, bo ty Polak. A hirsze to, że jakisy tam bandera, szto my inne znamy, szto to ono takie na nasz koszt robot, bo dekotry ho złosty nawet i plujut na nas. Posmotr, my się już spakowali, wariat naszy. Szto ważniejsze i korzystniejsze na fury zładowali, a resztu tak lyszamy i zaran wiadomił. Masz szczęścia, że z Gneska pryszą, bo zaran bys już nas tu nie naszą. Ta i my o tobie nie znali, a tak to pidemy razom. Nam nic, szto tu robyty, to nie nasze miejsce. O, choć się zniszczymy, ale idemy do mił. Do mił. Tu nam życia nit. O taku jem małstriczu, taka była besida radżunia. O tym wszutkim radiem był z wysnołku, że trasia do mił wertaty, ale powidam im, że tam już naszej domy nit, ja się ksiane wstupyt. Ta nehoden toho wszutkoho opowisty nehoden. O, welo toho łodnych, obnyszczawiłych, prynymało peret czasnu smert. O, welo to ich bez pominania hojamu, ho czornu zemlu bez żalu i slez zakopuwali. O, welo, że tuniało się, że brakamy po tym kraju, ho proszyniu myłosty. Ta i były już i tak, że słowa nie mogły wypowisty i ruku protiahnuty. O, było to to wszutko, było ho to ty pierwszy rok. Il ludę kopryłu i łobodu, i psił i kotił. Nie było ni kwasnoho, ni hirkoho, ni skysłoho, ni szkaworitnoho. Wszutkoż to było, dobre było. O, dołho, dołho, chodyły to ty ludę z ponurenyma, pochniuplenyma hołowamy. Nie wydzieli ni neba, ni sącia, ni życia. Nie powinnyma muczanykamy, strażdalciamy odchodyły na wiczny spoczynok. Innych to nie płakał za nima. Slez już nie było na płacz. Czytała Olena Duć. Toty, którym przyszło leszyć rydnu zemlu, nie mogli oni zabuty. Nie dali rady przywyknuty do nowego miścia, które nawet po wielu rokach furt jawić się jak czuże.

0: Po zakończeniu weseli na schód, Lemko, którym powiało się leżyty w horach, były przekonany, że najgorsze już minęło i można bude normalni, spokojni żyć sobie w horach. Ale zaraz przyszedł 1947 rok, a z nim hanebna akcja Wisła. Lemkiu wywezeno w nieznane, medże czużych ludy. Wszystko było tam inaczej jak na Lemkołyni. Posłuchajmy opowiadania naszej redaktorki, Moniki Nastki-Tylauskoj, która starała się jawyty sobie, co czuli pereselenci.
1: Monika Tylawska, czużyna. Studin. Przytulam hołołu do obdertoho muru zniszczonej chyży, która teper maje byty moją chyżą. Smutok i pustota biut z wielkich pokoi. Ja sama, taka maleńka w tym welycz i bryt seli. Wszytko heł czuże, ne nasze. Ne zaorana zemla żde naszych róg, naszego znoju i kurwy. Ale to ne moja zemla. Ona jak sa incza, ne ulublena i ne taka pachniacza. Pred moima oczami nasza droga prez muky. Jeden za drugim wkazywale się kolijowe mosty, jakich nasze oczy jeszcze ne wydile. Potiach pomały ichał do peredu po studenych żeliznych torach. Transport ludy hirszej kategorii do ichał na miejsce. Wielczezny zachód prywytał nas murowanyma płannyma chyżamy. Wieczorom leżu w czużej postele. Żelizne droty wbijają cię w skoru, ne dając spaty. Neczuty tryskajuczych drow w pecy, który dawał przyjemne tepło. Czuty lem hołot. Prez wygląd wydżu z pyczastu turniu kosteła. Jego ostry kuty smotriat czużo na mene. Neczuty tam myłoho sercu, gospody pomyłuj, za którym każdy z nas tużyt. Deste moi bracia, zwiduję się sama sebe. Odpowidy neczuty, bo zme rozszmareny, roztraczeny. Cydakoli się najdeme? Co nam ostało? Treba molity się do Boha, może pryde da jakiej ratunok. Poklasz to, treba żyty. Beru w ruky chołodnu maszynu i icham w pole. To maje byty nasz raj na zemle. Probacz Boże, ale woliłabym byty w pekli. Idu, ne treba dumaty. Może robota daku zajmę smutne dumki. Ne dam się, bo znam, że naród żyje, pokla żyje nadzieja. Czytała Warwara Duć.
0: Mogłoby się zdawaty, że po dziesiątkach roku, jak minuli od weselinia, kuzmy już oswoili czużynu. Jednak nawet i toty, kotry rodyli się poza prostorą Lemkołyny, czasno hosnując słowo czużyna w odniesieniu do miścia, w którym przyszło im rzuty.

pamiętam. To ty zachony, de było żyto i len, de rosła pszenicia i owes, bandury i konopel, a żinki pidberali z koszenych lipów.

pamiętam, jak na Velikden w płachti paskynesy. Pamiętam, jak iśle napisze do świato i cerkwy. Pamiętam, gdy prykincy seła stojał Żyda szynk, gdy na jeden tam przez swoje pytia prograł w mośka życia, a inszy na szyfi zawodu był, odbity w teczy chodził.

dla nas koniec świta. Był wtedy ciepły czas, sam poczato glita, jak przyszli i wygnali didy z gir, aby na wse promynu złoty czas lękił. I chocki żyju, de czuża zemla, tam, de i ja, tam lemkowyna.

Magnus Medical, dystrybutor chirurgicznych instrumentów i medycznej aparatury neobchidnych na każdym operacyjnym bloku. W ofercie Magnus Medical znajdziecie narzędzia wyprodukowane podle wszystkich norm Europejskiej Unii. Magnus Medical dostarczy chirurgiczne instrumenty po całej Polsce. WC znajdziecie na sajcie magnusmedical.pl. Magnus Medical, dystrybutor narzędzi i urządzeń chirurgicznych oraz aparatury medycznej niezbędnej na każdym operacyjnym bloku. Magnus Medical dostarczy sprzęt chirurgiczny z wielu dziedzin medycyny na terenie całej Polski. Więcej informacji na stronie magnusmedical.pl.

muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paulo Małecki.

czaradny suzaran. LMFM. Słuchaj, передавай другим. LMFM.

Lem FM 106 i 6 Gorleci 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paulo Małecki.

Witam Was słuchacze w muzycznej audycji Radia LEM FM. Traflat się, że choć niesystematycznie, to jednak zapraszam Was od czasu do czasu do wysłuchania moho subiektywnego wyboru artystiów, którzy wnesli bardzo wielki wkład w rozwój tych rodzajów muzyki, którymi jak raz one się zajmowali. Dneska zapraszam Was do Ameryk na striczu z artystą, bez którego amerycka muzyka nie byłaby taką, jak jest dneska.

Kotra Pochodyt z filmu, no, z westernu, z najbardziej amerykańskiego roda filmowego, pod nazwą Butch Cassidy i Sundance Kid. Amerykańskiego reżysera George'a Roya Hilla. Film się wkazał w 1969 roku i jak się pokazało, był jednym z największych uśpichów Hollywoodu w klasie westernu. Zarobił ten film kupetu milionu dolary, a w cześć jednego z heroju tego filma festiwal niezależnego kina nazwano Sundance. Dneska budeme besidowaty jednak o autori muzyki do tego filmu. O autori, który zove się Burt Bacharach.

Bird. Bacharach wrodził się 12 maja 1928 roku w sercu Ameryki, to jest w Kansas City, w stanie Missouri. Jest amerykańskim pianistą i kompozytorem, który napisał setki szlagierów dla różnych anglojęzycznych estradowych śpiewaków. Znany jest też z tego, że był jednym z pierwszych kompozytorów, który zakrutył się za swoim interesom i sam był producentem swoich zapisów.

Jego kariera zaczęła się w 50-tych rokach, ale zaczęła się wcale nie od pisania muzyki, a od akompaniowania i robienia aranżacji znanych, wcale nie swoich, tworzył dla jednej znanej śpiewaczki, która zwała się Marlena Dietrich.

posłuchaliśmy najbardziej znanego szlagieru, który napisał Pete Seeger, bardzo cienny kompozytor i wykonawca protest songiu w stylu folk, w stylu amerykańskiego folku. Na głowo ktoś śpiewankę powiedz mi de kwicia jest. No może ciekawostka, inspiracją do napisania tej śpiewanki dla Seegera była lektura powisty Michała Szołochowa pod nagłówką Tychy Don. Agnieszka po niemiecku śpiewała to śpiewanku Marlena Dietrich zaaranżowaną przez Berta Bacharacha.

Bert Bacharach w 1957 roku stritył poetu i pismennika Hela Davida, z którym razem założyli spiłku, kotra właśnie wydała z siebie sotkę szlagieriu, które były bardzo popularne przez wece jak 20 roków, a ich dneska wielu współczesnych. Wykonawcy beresy na warsztat klasyczne ich kompozycji i wykonuje ich po swojemu.

0: Z orkiestrą Berta Bacharacha śpiewał Elvis Costello.
1: Jednym z pierwszych tworił, kotry spiłka autorił, Bacharach i David. Napisali była śpiewanka Magic Moments. Napisana ona była dla Perry Como, śpiewaka klubowego, który był bardzo popularny tody i stanowił konkurencję dla Franka Sinatry.

60. rokach Bacharach i David zaryzykowali i swoje śpiewanki zaczęli pisać pod perszu soul gwizdu tego czasu, to jest Dionne Warwick.

Nychto, tak jak Dionne Warwick. Ne śpiewała i ne interpretował śpiewano Gbakaraka. Ona robiła to wse najlepsze. I sam kompozytor wse preferował wykonania tej artystki. A wrodyła się ona w 1940 roku. Może te najty, że jej kariera rozpoczęła się na początku 60-tych roków, a nie jest to do końca prawda. Bo rodyła się ona w New Jersey i kiedy mała 6 roków, jej rodyna zaproponowała, żeby zrobić rodzinną grupę. The Gospelers. No, jak sama nazwa besiduje, zaczęła młodyczka Dionne ze swoją siostrą Didi i ze swoją tetą Sissy Houston, mamą Whitney Houston, nagrywaty śpiewankę z piśni w stylu gospel.

Perad chwilą słuchaliśmy no jednego z jej największych szlagierów, ale to szlagier był aż z 1968 roku, ale jej pierwszym wielkim hitem był tot zaśpiewany w 1963 Walk on by.

1967 roku Bacharach napisał dla niej Cisz bars znaną melodyju, piźniszcze wykonywaną przez inczy cisz artystkę I Say a Little Prayer. A dneska posłuchajmy my tej piśni, ale nie w wykonaniu Dion, ale w innym wykonaniu będzie śpiewała Aretha Franklin.

Śpiewankę Bacharaka śpiewała ciż niezwyczajna artystka, która pochodziła z Anglii. No wnesk bars rytko, można jej desy poczuty, a śpiewała fantastycznie. Mała znamenytu barwu holosu. Nazywała się ta artystka Dusty Springfield. Posłuchajcie przynajmniej dwóch śpiewanok Bacharaka, które śpiewa nieodżałowana Dusty Springfield.

dla tych, którzy nie dowierzają, że to ta prezentowana przez mnie muzyka była w swoim czasie bardzo popularna, najzaświadczy to to, że w 1967 roku Bert Bacharach napisał muzyku do podi najbardziej znanego agenta świata, to jest Jamesa Bonda. Na hołowok tego filmu to Casino Royale. O, i w tym to filmie Dusty Springfield ciż prekraśni zaśpiewała jeden z największych hitów Bacharacha, The Look of Love.

tak prekraśni kolysy. Śpiewało się, ale to też śpiewanko Nelem pani śpiewali. Ja teper chciałbym przedstawiti, słuchale smeusz. Per komo? No to teper paru paniu. Ja bym chciał zwernuty wam uwagulem na Jose Feliciano, czyż swojego czasu bardzo popularnego śpiewaka. Pochody dwin z Porto Rico. Jest kompozytorem, autorem tekstów i gitarystą. Na żal jest niewodomy.

zanim perejdeme jeszcze do najnilszych wykonań śpiewanok Bacharaka, posłuchajmy jeszcze pań. Jedna z nich to Jackie de Shannon. Druga, pewno wielo znana, Barbara Streisand. A trzecia to dobra nasza znajoma Nina Simone.

skince audycji chciałbym zaprezentować jeszcze paru śpiewanok, które nie powstali oryginalni dla tych wykonawców, które ich będą wykonywać. Zaprezentując się, Pidriat. No może, zacznijmy od Elvisa Costello, muża Diane Krall, którego twórczość jasy bardzo wysoko ciniu. Elvis Costello zaśpiewał śpiewankę Bakaraka, a pak adaptacji barże, cymeńsze, nazwijmy ich jazzowo.

Trzeba jeszcze przypomnuty, że Bert Bacharach rodził się w rodyni, która maje żydowskie korzenie. I w 1997 roku wydana była płatnia pod nagłówką wielkie żydowskie muzyki grają i śpiewają śpiewankę Bacharach. No to jeszcze za dwie śpiewankę z tej bardzo kontrowersyjnej płatni.

Dneska ja się z wami już praszczam. Zapraszam za tydzień o tej samej godzinie. Bohdan Gambel.

Demko Lemko. Jaki ty? Pełno jest Polak? Ni. A może Rusnak? Ni. To Ukrainiec? Ni. Ja Demko Lemko.

Pozerajucoj w oczy, pozerajucoj w oczy lem. Prytul żenia waniczku.

lalko, išłabym do tebe, išłabym do tebe, zjala woda lalko. Lavočka tonenka, woda studenenka, a ja molodenka. Od nas sa zlomity, od nas sa zlomity, a ja sa vtopity. Od nas sa zlomity, od nas sa zlomity.

Pisania i orania. Kiedym jeszcze orał, niestety mia było być poetą. Kiedym już w ludy poetą, niestety mia na to, bo orił.